Hit the mix, veče. Hit the mix. Máte živko zvuk, jak je? Suben el volumen. Vamos a despejar.